0: 10.
1: Słuchajcie, ona.
0: Mówię na wyjście.
1: Can you repeat your traffic? SWAT, he's also on route 22.